rolniczego w Szepietowie, Mleczna Uczta z Podlaską Izbą Rolniczą sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka, do tego atrakcje dla dzieci, stoiska rzemiosła i twórczości ludowej. Patronat nad dożynkami wojewódzkimi objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem jest województwo podlaskie, a na święto plonów zapraszają serdecznie marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, starosta siemiatycki Mariusz Piotr Cieślik oraz wójt gminy Dziadkowice Antoni Apoloniusz Brzeziński. My ze swojej strony zachęcamy oczywiście do uczestnictwa w dożynkach wojewódzkich, a najbardziej do rozpoczęcia ich od boskiej liturgii i podziękowania Bogu za tegoroczny urodzaj i zebrane plony. Drodzy Państwo, by tak szybko się ze sobą nie rozstawać i pozostać trochę w pielgrzymkowej atmosferze, ale nawiązując do dziękowania Bogu za wszystko, co mamy, wysłuchajmy jeszcze jednej pieśni z Bogokłaśnika. Sława Bogu za wsio.

0: Za nami pieśń z Bogogłaśnika, sława Bogu za wsio, a ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

0: Prawosławny żeński monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach niedaleko Chrubieszowa został otwarty w 2008 roku. Swą wyjątkowość zawdzięcza nie tylko historii, cudownej ikonie Bogu Rodzicy czy urokliwemu położeniu na terenie dziewiczego obszaru Kotliny Chrubieszowskiej. To także jedyne w Polsce miejsce, gdzie podczas wszystkich nabożeństw rozbrzmiewa najstarszy śpiew kościoła prawosławnego, tradycyjny śpiew bizantyjski. W murach monasteru pielgrzymi odnajdują spokój, modlitwę i pocieszenie. Turkowicki monaster to także cudami słynąca turkowicka ikona Bogu Rodzicy, czczona na tym miejscu od setek lat. W sposób szczególny Bogu Rodzica wysłuchuje modlitw bezdzietnych małżeństw. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Miłuj swoją k ludziom i skupionym przez swoją Jego krowią, Ciebie, Matier swoją, w pokrow i zaszczyt rodu chrześcijańskiego darowała. Ty, bo воистину, чоловлюбивая Мати, покриваєш и цельбоносным умофору всех просящих,

0: Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji Święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. W programie o godzinie 6 rano wyjazd, następnie liturgia, procesja oraz posiłek, a przyjazd do Białegostoku zaplanowany jest na godzinę 18. Zapisy trwają pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337. 883 772 000 oraz 503 130 337.
1: Rolnictwo to jeden z filarów podlaskiej gospodarki. Ciężką pracę gospodarzy widzimy przez cały rok, przemierzając wsie i miejscowości naszego regionu. Dlatego wspólnie podziękujmy im za ten trud i wysiłek, jaki wkładają w to, aby nigdy nie zabrakło nam żywności. Zapraszam na dożynki wojewódzkie, które w tym roku odbędą się w Dołubowie w gminie Dziadkowice w powiecie siemiatyckim 22 sierpnia w sobotę. Podzielimy się chlebem, wręczone zostaną odznaczenia państwowe, wybierzemy najpiękniejszy wieniec dożynkowy i oczywiście nie zabraknie dobrej muzyki i zabawy. Do zobaczenia. Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.

0: pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę w dniach 13-17 sierpnia uczestniczyli również pielgrzymi z Warszawy. Relacje z tego wyjątkowego wydarzenia przygotował Jakub Smolej. Zapraszamy na reportaż.
1: Reportaż w Radiu Ortodoksja.

tegoroczna pielgrzymka z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę to 24. już w historii pielgrzymowania z Warszawy i odbywała się pod takim hasłem, mottem, które rozważaliśmy podczas każdego dnia pielgrzymki. Przyjdźmy wierni, pokłońmy się mocy krzyża.

Mieliśmy brak liturgii, tak? W związku z tym też zwróciliśmy się do eminencji metropolity Sawy, który błogosławił nasze pielgrzymce i błogosławił też na to, abyśmy mogli sprawować polową świętą liturgię w lesie. I tak też ta liturgia, kiedy była sprawowana pierwszy raz, wszyscy, którzy uczestniczyli w tej liturgii, powiedzieli, że nie uczestniczyli jeszcze w tak niezwykłym wydarzeniu, w tak niezwykłej liturgii, pomimo że otoczenie to była przyroda, las, tak? To wszystko to, co Bóg stworzył. Więc już po liturgii od razu pojawiły się głosy, że chcieliby jeszcze takie liturgie, by ich było więcej podczas pielgrzymki, a koniecznie, żeby każdego roku była wpisana w tradycję naszego pielgrzymowania na Świętą Górę Grabarkę.

0: Tam przywitaliśmy dzień liturgią w lesie, w otoczeniu przyrody, drzew, chóru. I dzisiaj mamy najgorętszy dzień, ale mamy już trasę, a właściwie jej połowę za sobą. Jesteśmy optymistycznie nastawieni i niesiemy nasze intencje z pomocą Boga.
1: Dobrze, to w takim razie jesteśmy właśnie na postoju, piątego dnia. Mamy bardzo dużo osób nowych. Dołączyła się do nas również pielgrzymka z Drohiczyna. Jesteśmy bardzo, bardzo liczni. Na pewno jest nas ponad 300 osób. Pewnie idziemy w rekordy. Kolejny dzień rozpoczęliśmy też od liturgii w Drohiczynie, wspólnej liturgii. Jest to pierwsza liturgia, która jest na stronie podlaskiej też tutaj. Spotykamy, jest to moja 10. pielgrzymka. Co roku obserwuję, że jest coraz bogatsza. Są różne osoby z zagranicy, z Polski, z różnych stron. Nie jest to tylko i wyłącznie Warszawa. Idzie z nami też, są osoby z Białegostoku, z Supraśla, z Szczecina, z Gdańska, są Łemkowie. Jest z nami też również ojciec, który przyjechał z Hiszpanii. Mamy bardzo dużo też osób z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji. Jest to bardzo obficie bogata pielgrzymka pod względem narodowościowym, ale jesteśmy też taką fajną wspólnotą. Przez te 5 dni zawsze obserwuję, że każdy jest bardzo sobie pomocny, jest bardzo życzliwy. Widzę tą otwartość. Praktycznie co kolejny dzień każdy się jeszcze bardziej otwiera na siebie. I pielgrzymujemy jako taka rodzina, jako taka wspólnota, gdzie mamy jeden wspólny cel, dojść na Świętą Górę Grabarkę. Każdy niesie swój krzyż, ale też sobie pomagamy jako taka jedna właśnie rodzina. Jest to przepiękny przejaw chrześcijańskiej takiej miłości i ponad różnice różnego rodzaju, czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze, czy są to osoby, które mają różne zawody. Tu wszystko się miesza. I wszyscy jesteśmy na równi. Jest to przepiękne do obserwowania.
2: Господи помилуй, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоей благодатью.
3: Господи помилуй.
2: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию. Со всеми святыми принимающими сами себе и друг друга. И весь живот наш Христу. Богу предадим.
3: Господи!
4: Твоя держава, и Твои старцы, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне пресно и во веки веков.
3: Аминь!

0: ta pielgrzymka na Świętą Górę Grabarki była moją pierwszą i wrażenia są naprawdę w większości pozytywne. Oczywiście oprócz bólu w nogach. Duchowo to było naprawdę bardzo pożyteczne i ja bym polecił każdemu, jeśli ktoś by się mnie zapytał, czy warto pójść. Motto tej warszawskiej pielgrzymki z tegorocznej brzmiało: przyjdźcie wierni, pokłońmy się mocy krzyża. I uważam, że to był naprawdę dobry wybór motta. Po pierwsze dlatego, że cała grabarka jest ukryta krzyżami, które niosą wierni z jakimiś swoimi intencjami, a po drugie dlatego, że często zapominamy, jak ważny krzyż jest w naszym życiu i jak centralną rolę odgrywa. To właśnie ojcowie, z którymi szliśmy, proboszcz parafii wolskiej, ojciec Adam Misiuk z Warszawy, dobrze akcentował, zwracał na to uwagę podczas naszych takich małych kazań, które mieliśmy na naszych noclegach. Bardzo mi się podobało również to, że po drodze ludzie wychodzili, machali, witali, życzyli dobrej podróży. Nie tylko prawosławni, też katolicy. To też dodawało takiej mocy ducha.
1: Dlaczego poszedłem na pielgrzymkę? 3 lata temu szykowałem się na długi, 2-letni wyjazd zagraniczny. I pomyślałem, że potrzebuję czegoś specjalnego i poszedłem razem z całą grupą na pielgrzymkę. Ruszyłem z Warszawy i wspólnie przeszliśmy 5 dni na Świętą Górę Grabarkę. W zeszłym roku wróciłem i pomyślałem, że powrót do Polski jest fajną okazją, żeby na pielgrzymkę powrócić. Zatem wyruszyliśmy z Warszawy. Temperatura jest wysoka, ale równie gorące jest wsparcie ludzi po drodze. Dzisiaj rano byliśmy na liturgii w lesie, która nadal sprawiała wrażenie, ale jeszcze bardziej spełnia, jak serdecznie pielgrzymka jest witana na swojej drodze. To dla mnie coś niezwykłego. Jak ludzie, którzy mają mało wspólnego z prawosławiem, zmobilizują się, żeby raz w roku wspaniale nas przyjąć. Jest co zjeść, jest co napić, jest gdzie odpocząć. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To oraz interakcje z innymi członkami pielgrzymki nadal sprawia, że jest to dla mnie coś ważnego i pomyślę o pójściu na pielgrzymkę w przyszłości.

właśnie zakończyła się 24. pielgrzymka warszawska na Świętą Górę Grabarkę. Tegorocznym mottem pielgrzymki było przyjdźcie wierni, pokłońmy się mocy krzyża. Także w tym roku przede wszystkim skupiliśmy się na znaczeniu krzyża, na tym, jak bardzo ważny jest on w naszym życiu. Była to moja 4. pielgrzymka w życiu. Jak zawsze każda pielgrzymka jest inna, każda jest wyjątkowa. Było to dla mnie bardzo duchowe doświadczenie, bardzo ważne. Też pozwoliło mi się pomodlić, skupić na tej relacji z Panem Bogiem. I jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie, za to, że mogłam i w tym roku uczestniczyć od początku. I mam nadzieję, że z Bożą pomocą w przyszłym roku również się uda.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami reportaż z pierwszej pielgrzymki z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę. A już za chwilę zakończenie naszego programu oraz modlitwy wieczorne.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest pojęcie apokatastazy? Jak cerkiew się do tego odnosi?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: Pojęcie apokatastazy jest bardzo trudnym pojęciem i ono pojawia się w pismach ojców cerkwi dosyć wcześnie. Niektórzy za takie wyrażenia związane właśnie z apokatastazą byli sankcjonowani, a w innych inni ojcowie nie byli za to sankcjonowani. Tutaj myślę o takim wielkim nauczycielu aleksandryjskim, jakim był Orygenes, który właściwie stworzył pewien system życia człowieka w Bogu, życia zbawienia człowieka, prawda, i który właściwie rozumiał apokatastazę, i zresztą ona jest tak rozumiana przez nas wszystkich, jako ogólne zbawienie człowieka, ogólne zbawienie człowieczeństwa, nie wykluczając też tego, który przyczynił się do upadku człowieka. A więc w tym wypadku nie wykluczając również zbawienia samego diabła. Więc to nauczanie o apokatastazie, czyli o powszechnym zbawieniu wszystkich, właściwie ono nie odbywa się automatycznie. Orygenes mówi o tym, że każda z dusz ludzkich musi odpokutować, prawda, w zależności od tego, czy grzeszyła więcej, czy grzeszyła mniej. Natomiast takim generalnym końcem funkcjonowania osoby jest prawda, przyłączenie się do Boga, czyli powszechne zbawienie wszystkich. I o ile u Orygenesa ten wątek został potępiony i był krytykowany, to trzeba powiedzieć, że on występuje u innych ojców cerkwi. Występuje on na przykład u świętego Grzegorza z Nysy. Tutaj gdyby nikt nie odniósł się krytycznie do poglądów świętego Grzegorza z Nysy, a więc w jaki sposób on funkcjonuje, prawda? Czyli ta miłość Boża, która jest jedną z cech najwyższego, prawda, przejawia się w tym, że Bóg przychodzi nie po to, by sądzić i potępić ludzi, a czeka zawsze do momentu jego nawrócenia się, powrotu do jedności z Bogiem. I dlatego też gdyby oczekuje Pan Bóg, aby człowiek powrócił w swoim życiu do wspólnoty ze Zbawicielem, z Bogiem. Więc jeszcze raz możemy powiedzieć, że apokatastaza jest to gdyby nauczanie o powszechnym zbawieniu, które w cerkwi nie jest jednoznacznie przyjmowane, jest raczej sankcjonowane i funkcjonuje jako pewnego rodzaju teologumena, czyli pewnego rodzaju myśl teologiczna, która była wyrażona przez niektórych teologów, natomiast w powszechnym takim mniemaniu, w powszechnym przyjęciu ona nie występuje, chociaż występuje częściowo w pismach ojców cerkwi, którzy byli w wyraźny sposób pod wpływem orygenizmu i to zaznaczyło się w ich twórczości, to zaznaczyło się w ich pismach.